0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy los mi sprzyja, czy idzie na wspak, ja stawiam. Czy mam 10 kompanów, czy 2, czy mam ochotę na rum, czy na miód. Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dwie, ja stawiam. Czy mi kompani ufają, czy nie, ja stawiam. Czy ja ścigam wroga, czy wróg ściga mnie, dopóki okręt nie leży na dnie. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dwie, ja stawiam. Tak gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam. Ja biorę gąsiorek i piję do dna, ja stawiam. Ja zbieram kompanię i siadam za stół i nie ma wtedy płacenia na pół. Bo gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kubel na stół, ja stawiam. Przypala mnie w górę, niesie czy w dół, ja stawiam. Czy tam dopłynę, gdzie kończy się świat, czy aż do piekieł zaniesie mnie wiatr. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam. Miałem ten.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Andal

Radar ma zielone oczy, walczy z falą deszcz. Wiatr muzyczkę nam przygrywa, czy zatańczyć chcesz? Jeszcze brak tu jednej pary, iceberg i nasz ship.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

barze gorzkie piwo wolno pił, jak cień pochylony wiatrem słonych mórz. Bez jednego słowa życie śnił, jak wyrzucony wrak, cichą skargą połamanych burt swą rolę życia grał, jak zabłąkany wiatr.

Czy widziałeś tę kobietę, tak głęboko w oczy zaglądała mu, jak w mrok? O, nikt nie wróci jej młodych lat. Głęboko skrywa je morski kurz, jak wyrzucony brak.

niż źle. Ostry zapach portu, kurs na wiatr, to jest ich własny świat, życia bieg.

przyrzeknij mi. Pozdrów też w porcie tą dziewczynę, gdy głowa winem ci popłynie. Przywieź nostalgii parę chwil, przyrzeknij mi. Popłynęli koledzy

0: na jawie śni, dla mnie zwykłe szare dni. Lecz coś mi dziwnie w duszy szepce, że stary pieczęć da w książeczce i z horyzontu zniknie ląd. Wypłynę stąd i nim mi posiwieją włosy, znów ujrzę z mostku albatrosy, przeżyję dobry los lub zły. Przyjdą te dni, a na razie popłynęli koledzy w rejs.
1: Lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
2: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

ogromnych mu bogactw. Nigdy jego nie skończy się droga. Morskie wiatry dmą, błąka się statek widmo jako straszna dla

wszyscy na mnie. Fala, wielka fala i marynarski los. Stary już od tego krzyku całkiem stracił głos. Tylko ręce pokazują, że to ląd, że już blisko jest nasz dom. Pędzi złota fala, którą dobrze znam.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Raz, dwa, trzy!
1: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie czuj tytoniu, gdy praca wre.
2: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie czuj tytoniu, gdy praca wre.
1: Zrywam się z koi przed wschodem słońca, sieci ładować trzeba na ship. Cumy na deku, kotwa do góry, sportu wyjdziemy, nim stanie świt.
2: Ciągnij

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Że

Więcej żagli, odwincie z rej płótna. Niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Ściliśmy brzeg bez powrotu, więc przebojem żeglujmy w powodzi. Wszystkie siły wytężmy do lotu, jako żywo już słońce tam schodzi. Więcej żagli, odwincie z rej płótna, niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna, w które serca wyjdziemy z niej cali. Wszak widzicie tę nić purpurową, co nad morzem się w tęczy rozbłyska i ku sobie nas nęci i nagli. Gromy nam biją nad głową, niechaj strzępy pryskają płótniska. Bracia męstwa do żagli, do żagli. Więcej żagli, odwincie z rej płótna. Niechaj maszty się kładą na fali, choć zawieja na morzu okrutna.

0: tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Jeśli szukasz admirała, powiem ci gdzie jest, powiem ci gdzie jest, powiem ci gdzie jest. Jeśli szukasz admirała, powiem ci gdzie jest. Przypina

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Tyle lat już minęło, że dziś niepasłuszna urywa się myśl. Na wielkich żaglowcach przepłynął sto mórz, ale dziś nie pamiętam.

lordów chyba odwiedził ze 100. Nie odróżnia dziś Hill od Bordeaux. Butelka po rumie znów pusta jest już. Dziś od życia osłania go bu.

pamięć dawnych lat zniknął gdzieś czar. Knajpa w uszy mu wciska swój gwar i uciekł, lecz zaraz za progiem tuż, tuż w oczy wiatr miecie.

0: Vancouver, a całą resztę, jak podejrzewam, otrzymać mógłbym za stów.
1: Brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich

dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

chłopów wieszają, depkę do masztu związaną. Zalali smołą lichą pałubę, nosiły wiatry płonącą łódkę przez wieczór cały noc całą. Na sztrandzie Helu mijają wieki, ludzie gadają co wiedzą. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, Niemiec czy Rusek, Polak Kaszuba, nie ujdzie z życia.

0: Porcel do zrzucenia!
1: Porcel do zrzucenia!
0: Do dołu z nim!
2: O, hej, na południu kogutów raj!
3: Hej, tam gdzie Floryda!
2: Dziewczyny tańczą, kiedy banjo...

Hey! Hey! Hey! Hey!

0: tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor in the morning?

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

bierze komputer i liczy wzdłuż i wszerz. Las Palmas w Bulaju, a w sercu jakby dreszcz, bo tu w Małpim Gaju, no możesz gdybyś chciał, ostatni pociągnąć już trał. Za rufą wzrok podąża, jeży się włos.

0: Nie pamięta? A może i nie. La la la di la la la la li la la.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

w tawernie. I będę z wami szczery, ujęły mnie cholernie jej bujne spinakery. W kabinie już splątani, gdy nagle słyszę: o!

nasza wód jeszcze gwiazd. Ja szepczę, moja mała, daj poznać sens i treść sekretów twego ciała. A oni pali chrześć, a ona chętnie z grzeszem i skromnie spuszcza wzrok. Lecz w tłumie ja się peszę, a spójrz, jaki tu tłok. A na maszcie siedzi księżyc, ukradkiem jakoś w lat.

oto płynie statek nasz, już dzwon donośnie brzmi. W oddali zniknął dawno ląd, ostatniej mewy krzyk. I chociaż pokłatwie się raz jeszcze okiem rzuć, na wschód spojrzeniem goniąc dom, gdzie nie powrócisz.

0: pięknej hali z grej.
1: Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: hej ho, wybieraj ją, poderwij ją, hej ho, wybieraj ją, że hej, hej ho, wybieraj ją, poderwij ją, hej ho, wybieraj ją, że hej.
1: Gdy do portu przybijemy,
0: wybieraj ją, poderwij ją,
1: zaraz w miasto uderzymy,
0: wybieraj ją, że hej.

0: Zaglądaj się wciąż,
1: aż za morzem zatęsknimy.
0: Wybieraj ją, poderwij ją.
1: Nowe porty odwiedzimy.
0: Wybieraj ją, że hej,
1: Jerry z inną Manuelą.
0: Wybieraj ją, poderwij ją.
1: Bo niedziela jest niedziela.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

naszych dni. Nikim byłem spójrz, a dzisiaj czy widzisz znów blady świt.

przywitał nas o świcie, nad lądem słońca dysk. To wiedziałem już na pewno, że to mej wędrówki kres. Ile w domu mnie nie było, ech, miesięcy kilka tam. Lecz najpóźniej dziś lub jutro wioskę swą zobaczyć mam. A ty może dalej

Choć żeglarski żywot wiodłem, do powrotu nadszedł czas. Wracam z bohatera sławą i przy boku pełny trzos. Wnet pobiegnę znaną ścieżką w dół, gdzie rodzinny dom swój mam. I zobaczę ukochaną, która na mnie czeka, pamiętam.

nigdy nie zapomnę rejsu, ryku morza, wiatrów złych. Fale bryk nasz otaczały, biły w burtę z całych sił. Tamto wszystko już minęło, a przede mną stały ląd. Dobijemy wnet do brzegu i uciekam szybko

Wiatr żagle złapały, błysnęły armaty z burtowych fort. 9 korabi do walki ruszało. Od strony półwyspu stał szwedzki wróg.

Stały kartacze i z czaskiem okręty zwarły się dwa. Wodnik przypuścił abordaż zuchwały. Pogrążył się szwedzki

Czymkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: dzień i weźmiesz jutro wurdukatów.
1: Jeden dzień.
0: No i jeden dzień, mój brachu.
1: Jeden dzień.
0: I pochlasz sobie bez obciachu.
1: Jeden dzień.
0: Tylko
1: jeden dzień, mój brachu. Jeden dzień.

0: Czy słyszałeś, powiedz już mój brachu.
1: Jeden dzień
0: i jutro będzie już po strachu.
1: Jeden dzień,
0: jutro statek stanie brachu w porcie.
1: Jeden dzień,
0: krzykniemy żegnaj stary czorcie.
1: Jeden dzień,
0: tylko jeden dzień mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko

0: dzień pakuj swoje łachy, pakuj brachu.
1: Jeden dzień
0: i będziesz ubaw miał popachy.
1: Jeden dzień
0: pompuj, pompuj, pompuj równo brachu.
1: Jeden dzień
0: sam przecież chciałeś wleść to gówno.
1: Jeden dzień
0: tylko jeden dzień mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko brachu jeden dzień.
0: Jeden dzień i tylko jeden dzień mój brachu.
1: Jeden dzień i tylko brachu jeden dzień. Jeden dzień.
2: 5:30 rano. Zimno. Ponuro. Zimna kawa. Nie ma wódki. I ta matka.

chłopcy odwiedzać ją. Alabaruj. Najczęściej młody Szala Brown. Po nocach mą matkę do miasta brał. Gdy ojciec wrócił ech na ląd. Zimny i pusty zastał dom.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: płac.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

marzenia. Coraz głośniej z giełki warczak odnalazł już swój bar. Nie butelkę krwi Nelsona w Nero suszy, a panie nie brak tu wszystkie piękne jak ze słów.

jak gwiazda w swojej nowej krynolinie. Przeklaszczak ma dzisiaj gest, póki kresa pełna jest. Orsa pójdzie dziś na szkło i na dziewczyny. Ta panienka vis-a-vis, co za włosy, usta, brwi. I po schodach idą razem już do góry. Dzisiaj w nocy będzie wielki sztorm, kilka żagli trzeba zdjąć. Już za chwilę można wreszcie.

wyszedł wielki sztyl, portfel zniknął, dziewczę z nim. Pożeglować chciałby z nią jeszcze nie jeden. I barmanki słychać trzask, nie masz horsy, spadaj tak. Opłyń horny, wracaj tu spełnić.

0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, może me, a próż to wołasz mnie.
0: Dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

cały wolny świat. W nim zwyciężać muszą, jeśli przeżyć chcą. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibeks wypłyną znów. Czas codzienny podjąć znój, sztorm jak wdziewasz stary swój. Sprawdzasz, czy w maszynie wszystko jest okej. Sweter ciepło daje ci, kiedy chłodny wstaje świt. Jesteś gotów, by przywitać nowy dzień. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć,

ciężko bierzesz kurs, wiatr przegania stara chmur. Kiedy sieci rzucasz, jeszcze pada deszcz, lecz już słońca promyk lśni, a ty czujesz, że znów dziś będziesz ryby miał w ładowni, ile chcesz. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Gilibex wypłyną znów. Gdy pogodę trafia szlak, masz robotę ciężką tak, że na rękach twych zostawia krwawy ślad. Lecz nie rzucisz nigdy jej i niełatwej doli twej, bo ocean dawno twoją duszę skradł. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibex wypłyną znów. Purpurowe szczyty wzgórz, zieleń trawy w dole tusz, słońce wokół nas zapala złote skry. Srebrnych ławic widzisz mgłę i gdy już złowimy je,

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: To jest...

żyć, że zapomniałem kupić mleko i gary zmyć. Lecz jeszcze niedawno okręt mym drugim domem był. Tam nie stało się w kolejkach, tam nie było miejsca dla złych. To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu.

0: morzach jeszcze pływają.
1: Upłynie sporo czasu, nim przyzwyczaję się. 40 lat na morzu, zamknięte w jeden dzień. Skąd lekarz może wiedzieć, że za morzem tęskno mi? Że duszę się na lądzie, że śni mi się

0: czuję wibracji pokładu, gdy hable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Wiem, masz do mnie żal. Mieliśmy do przyjaciół iść. Spotkałem kolegę z rejsu, on w morze idzie dziś. Siedziałem potem na kej, ze łzami patrzyłem na port. Jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy opuszczę go, a na razie
1: to wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. A przecież stare żaglowce po morzach.

0: Razem brawo sprzedałeś swą duszę, to brawo ciągnij ile sił.
1: Mój Chińczyk bez rozumu był i jedno danie znał, choć żółte to i owo miał, to był to chłop na schwał.
0: Razem brawo sprzedałeś swą duszę, to brawo ciągnij ile sił.
1: Morze się wściekało i wiatr nie oszczędzał
2: nas,
1: za pod Afryką z brzaskiem dnia pirat doszedł nas.
0: Razem brawo sprzedałeś swą duszę, to brawo ciągnij ile sił.
1: Za pierwszym razem dogrzał tak, że maszty zwalił nam, gdy stary okręt poddał mu, poznałem, że to maur.
0: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
1: Przez 10 lat zginąłem nad wiosłem chudy kar, kotuchy zaś dodawał mi nadzorcy ciężki bat.
0: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
1: Myślałem, że dociągnę już do końca swoich dni, gdy w tem armatnich strzałów kuk nadzieję wrócił mi.
0: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
1: Angielski bryg wyzwolił nas, wróciłem w strony me. Szukałem pięknej Li przez rok, lecz nie znalazłem jej.
0: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
1: Zostało wierne morze, ruszyłem na nie znów. Przeżyłem swoje, nie lękam się już sztormów ani burz.
0: Razem brachu sprzedałeś swą duszę, to brachu ciągnij ile sił.
3: Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji.

0: internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Już pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozbijać żagle. Już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Pierwsze okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. I na nas też kolej, jutro ruszamy. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I każdy się w inną część świata oddali. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Więc do dna wypijmy, rum jeszcze tu mamy. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Bo lata przeminą, nim znów się spotkamy. Na rufie trzymać kurs. Na nas czeka sztormowa pogoda. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I nieraz będziemy może żałować. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Lecz gnać nas wciąż będzie żeglarska przygoda. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Choć wielu zjeździło już świat dookoła. Na rufie trzymać kurs. Już szlaki kliprowe rozkwitły żaglami. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I znów jak co roku swe gniazda żegnamy. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Choć nikt nie odkryje już lądów nieznanych. Hej, żywiej tam, prasować z wiatrem. Dopłyńmy raz jeszcze do świata granic. Na rufie trzymać kurs. Już wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Hej, żywiej tam, rozwijać żagle. I już bryzgi z nordwestu po rejach jesieką. Hej, żywiej tam, kotwice rwi. Skrzydlate żaglami pół świata przelecą. Hej, żywiej tam, brasować z wiatrem. Wielkie okręty ruszyły w dół rzeką. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs. Na rufie trzymać kurs.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

więcej lat niż jeden by chciał. Stary kadłub pamięta, jak południowy szkwał gnał nas bardzo daleko gdzieś tam. Zobaczyłem go wtedy, wielki ogon na płaszcz.

Wielkie harpuny wbiły się w tłusty bok, widok ten przed oczyma wciąż mam. Wlokłem cielsko do brzegu.

Poznać chcesz wolności, zaznać smak. Pamiętaj, nigdy nie zakochuj się. Unikaj dziewcząt, bo całe życie spędzisz wtedy, chłopcze, w domu. Gdy ojciec mój opuścił dom, zostałem tylko sam. W pamięci miałem słowa te,

Z uśmiechem rzekła mi: mój ty chłopcze, drogi chłopcze, zostań ze mną. Wnet straciłem dla niej głowę, zapomniałem ojca głos. Pragnąłem się ożenić z nią i dzielić życia los. I chociaż ona mnie kochała też, jej matka rzekła: precz, biedny jesteś, lepiej zostaw ją w spokoju. Z rozpaczy nie wiedziałem, co zrobić z sobą mam. Ruszyłem więc na morze, by smak żalu zgasić tam. Wnet bukanierem czortu czynił mnie, piracki wiodłem los.

Po kilku latach w morzu wróciłem niczym król. Ujrzałem mojej miłej dom wśród wytęsknionych pól. Lecz w drzwiach powitał mnie mąż, zapytał, kim tyś jest. W głębi stała z łzami w oczach moja Sali. Usiadłem tak jak kiedyś wśród srebrzystych łąk. Chwyciłem w ręce skrzypce i zagrałem piosnkę tą. Wtedy wreszcie zrozumiałem starego ojca głos.

skąd się wziął, bo nawet worka nie miał z sobą. Nie wiem, skąd się wziął, tak niepozorną był osobą. No nie wiem, skąd się wziął, gdy go ujrzałem w górnej koi. Wyglądał tak jak ten, co się własnego cienia boi. Potem przyszły

zapytałem go, czy schodzisz z tego wraka, czy jeszcze ze mną w jeden rejs popłyniesz za rybaka. Popatrzył na mnie tak, jak gdyby po raz pierwszy mnie zobaczył i coś tam pod nosem zasobaczył. Spytałem go jeszcze raz, jak to się

0: tym świecie jestem sam,
1: powiedział. Albo jakoś tak. Wśród ludzi tego świata jestem sam, o. I głupio się zrobiło, bo niby razem tak we dwoje przeszliśmy dłużej, skrzeżyli koja w koje. Jedliśmy jeden chleb, śmierdzieli rybią łuską, a teraz, gdy się kończy rejs, powiało pustą. Rzuciły losy nas na różne krańce świata. Minęło szereg długich lat, aż tu los mi figla spłatał. Sam ustrowałem rejs.

0: salonie kapitana.
1: Trzymałem w ręku książkę, by mistrować
0: za bosmana. Spytałem go, czy wie, że ja go dobrze znam.
1: Tak, teraz już nie będę sam, powiedział.
0: Albo jakoś tak, no. Z tobą już nie będę sam, a ja nie wiem, skąd się wziął, bo nawet worka nie miał.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść,

istny kotek i stokrotka. Muszę wiedzieć, raz, dwa, trzy, kim jest ona, powiedz mi. Belfaście mało miewam spraw, to był naprawdę dziwny traf, że ją spotkałem właśnie tam i odtąd jedną w głowie mam. Niech mnie diabli, niech ja zginę, muszę znaleźć tę dziewczynę. Bieda w tym, zrozumieć chciej, nie wiem gdzie mam szukać jej. Tylko raz widziałem ją, jej oczy dotąd mi się śnią. Dreptała przez Belfastu bruk, najdłuższą w świecie

jak się uprę, rób co chcesz, poruszę niebo, ziemię też. A kiedy wreszcie znajdę ją, to musi zostać żonką mą. Wszystko już postanowiłem, już pierścionek jej kupiłem. Tak być musi, najpierw ślub, potem miłość, aż po grób.

mieście kupię wielki dom i tam zamieszkam razem z nią. Gdy minie przepisowy czas, dzieciątko zacznie cieszyć nas. 6 córeczek mieć bym musiał, wszystkie śliczne jak mamusia.

się śnią, dreptała przez Belfastu Bruk, najdłuższą w świecie parą luk. Taka śliczna, taka słodka, istny gotek, istokrotka. Muszę wiedzieć raz, dwa, trzy, kim jest

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

a tłum co zwartym otaczał kołem. Orzekł, odeszła dziewczyna twa, podniósł się ciężko, złamany ciosem.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

0: Boże, drewno załadować.
1: No hej do flukirali.
0: Za późno teraz, by żałować.
1: Hej do flukirali.
0: Chcesz mieć forsę, musisz harować.
1: Hej do flukirali.
0: Czas skończyć rejs starego wraka.
1: Hej do flukirali.
0: Do diabła z pracą harpun.

0: FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Dla niej czy sztorm na Dogger Bank, czy śnieg, czy gęsta mgła, to wszystko nic, bo ona wciąż swym kursem morze mgna. Gdy żagle prężą się u rej, pochylam maszty swe i dumna tak, i szybka tak, ocean dziobem tnie, więc...

0: A stary nasz tak kocha ją, jak dziewkę pieścić chce, lecz z nas wyciska siódmy pot, pilnuje stale, łaja i klnie, bo liczy się dla niego jej pocztą wypchany brzuch, więc ciągle tkwi nad karkiem nam i tyrać trzeba za dwóch, więc...
1: Heja!

Na pysk już padł, nie jeden z nas powiedział sobie, że z tym fachem skończyć przyszedł czas, bo każdy pożyć chce. Spokojnie można krowy wszak wśród pól.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

każdy nożem gierzbet zawet. Nie jeden spór rozstrzyga się wśród ludzi twardych i wśród łatwych kobiet. Ja, bracie, wiodłem życie swe.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: szczycie, to po morzach będziesz pływał nawet w dziurawym korycie.
1: Raz!

0: małą Lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
2: Ta mała z Meksyku chodziła w staniku i forsy bez liku puszczała co dnia. Nie miała mieszkania i skąpo odziana sypiała na statkach, gdzie tylko się da.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
2: A kiedy ta mała co rzadko dawała i ze mną nie chciała, niech trafi ją szlak. Nie miała pieniędzy i żyła wciąż w nędzy, nie chciała nikogo, choć chłopa jej brak.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
2: A Johnny był Walker i zatkał ją korkiem, sy małym amorkiem, jak ciała do dna. Uciekła do domu, by nie dać nikomu i schować skarbeczek malutki jak pchła.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
2: Tam była dziewuszka, co miała maluszka i jak mała muszka siadała, gdzie chcesz. Spijała te miody dla swojej wygody i słodycz chłopaków sysała jak wesz.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
2: Malutka Eliza, co lubiła lizać, troszeczkę przygryzać lodziki co noc. Żółtego banana, pistacji od rana, do tego szampana wylewać na koc.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
2: Nie miały znaczenia kolory nadzienia, gdy tak od niechcenia wpadały w mą sieć. Ta czarna mulatka i żółta azjatka, czerwona indianka, dzidziusia chcą mieć.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: W łóżku przygwozić Lili byś chciała.
2: Wciągnijmy do góry, szarpnijmy za sznury, poleci do góry sukienka jak śnieg. I z forsą w kieszeni, choć ciut się rumienisz, dasz trzy bęsy pannie, osiągniesz swój brzeg.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili. Hej, ciągnij Lili, małą zapał. Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
1: W łóżku przygwozić Lili byś chciał.
0: Hej, ciągnij Lili, małą Lili.
3: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich

jeśli wyruszać będę znów na morze, musisz na keję przyjść, pożegnać mnie. Tak długo patrz za mną, aż łagodny słońca blask skryje statek w horyzontu mgle. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie, usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie.

twarz. Pomyśl, że ja jestem gdzieś wśród tropikalnych mórz i o kubek wody modlę się. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój.

ciepło, gdy ja wśród sztormów lodów krę pod północnym groźnym niebem drżę. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy o zmroku pójdziesz nad brzeg morza, spojrzeć jak słońce zanurza się w nim, pomyśl, że ja widzę je z zupełnie innych miejsc i ku tobie moje myśli śle.

pompach praca bre. Zwijają się tam chłopcy i myślą sobie, że mógłby im second mate darować parę chwil. Prostować kark, najwyższy czas, brakuje już sił. Uderz w dzwon, second mate, walnij bracie w dzwon. Patrz, stężał wiatr i już szarpie brodę twą.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

RMF On, gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.